Arizona.

episode.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę przyjacącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

Arizona.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

RPG!

puszczę na sudziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą. Jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

nas dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komury. Ciepłe są browary, a przy barze same knure. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele Beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach, to jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinasz na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: Ziemianinu pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

0: to that.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W
1: południe.
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Zaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Indianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, sprifixa, parnamixa, paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
2: Teraz siedzę w Polsce. Najważniejsza jest przyjaźń
1: i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

puszczę na co dziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą. Jak japy tych co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocni cię co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć. To jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

barki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę. Tak. Spotkaliśmy po drodze.

things too.

things too.

Prosím.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów.
2: Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
3: Słuchaj na radioaktywne.pl.
4: No i jest dokładnie tak, jak przed chwilą było w dżinglu. Witam wszystkich serdecznie. 1018 notowanie Fast Forward Charts. Dzisiaj przed nami, ja jestem Konrad Maciąg. Dzisiaj będę listę prowadził i realizował i mam nadzieję, że spędzicie ze mną czas do godziny 20.30. Tak jak co tydzień mam dla was 5 propozycji i 25 utworów, które z kolei wy wybieraliście na fastforwardcharts.com. Głosowanie trwało cały tydzień i dzisiaj sobie właśnie posłuchamy wyników tego głosowania. Tak działa właśnie Fast Forward Charts. Wy z kolei już możecie dawać znać, że jesteście na facebook.com/fastforwardcharts, tam jest lista obecności. To tak zawsze na początku wspominam, bo zawsze fajnie, jak mogę też mieć i kontakt z wami. Zawsze fajnie widzieć, że ktoś również słucha i reaguje na to, co mówię, czy na to, co tutaj gram. Facebook.com też Fast Forward Charts. Oczywiście teraz już lista obecności jest otwarta i widzę na niej, no zazwyczaj jest tak, że na początku więcej pań niż panów, bo może od pań zaczniemy. Są z nami Wiola z Kalet na Śląsku, Wiola z Łodzi, Ania Zdrawska-Pomorskiego tym razem również jest już na początku audycji. Bardzo miło mi widzieć. No a z panów to jest z nami Tomasz Zżor, który jak co tydzień wysyła pozdrowienia dla wszystkich. Bardzo miło widzieć cię, Tomaszu, bardzo miło widzieć i Wiolę, i Anię. I teraz jeszcze Kornelia dołączyła z kawą i ciastkiem i różą tym razem w emotikonach, więc pozdrawiam serdecznie. Fast Forward Charts, notowanie 1018, 5 propozycji, od tego za chwilę zaczniemy, ale potem jeszcze opowiem trochę o weekendowych koncertach, na których byłem. Opowiem o moich też pierwszych wrażeniach z klubem After Dark. No mogę teraz powiedzieć, że no jednak Potok będzie na zawsze w serduszku, ale After Dark to też dobra alternatywa dla Potoku, też jakby można się pobawić. Klimat bardzo podobny jak w Potoku jednak, ale jednak co Potok to Potok, to mogę powiedzieć. Facebook.com/fastforwardcharts, wy możecie pisać, może ktoś też wczoraj był na Gorgonzoli, to w sobotę, ewentualnie na Zenku Grabowskim, to z kolei w piątek taki koncert się odbył. O obydwu opowiem później, bo teraz przejdę przez propozycje. A w propozycjach taki mamy teraz okres, jeśli chodzi o nowości, że wiele zespołów i takich, które my bardzo dobrze znamy, ale też takich, które też znamy na Fast Forward Charts, też się pojawiają, ale można by powiedzieć, że to nie tylko z Fast Forwardu je znamy. Teraz właśnie wracają. I takim projektem jest też projekt Slasha, tworzony we współpracy z Milesem Kennedym. To się nazywa Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators. Tak to się nazywa. Slash chyba się troszkę wydzielił teraz i widać, że utwór ewidentnie jest wydawany pod jego banderą. Flying Bird, tak będzie nazywała się nowa płyta. 26 lutego dostaniemy ją w całości. Właśnie i Slash, i Miles Kennedy wspominają, że ta płyta powstała tak bardzo spontanicznie, tak na zasadzie mamy dużo tutaj niewykorzystanych pomysłów, spróbujmy je wykorzystać, spróbujmy coś nagrać z nich, coś skomponować, jakieś nowe utwory i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. 26 lutego będzie płyta, a już znamy jeden z pierwszych też letnich koncertów w Polsce w ramach letniej sceny progresji. Właśnie Slash i Miles Kennedy przyjadą do Warszawy 9 czerwca 2027 roku i bilety będą w sprzedaży już w środę, z tego co pamiętam. Tak Miles Kennedy mówił, że to naprawdę świetny, spontaniczny rock'n'rollowy album. To czy tutaj, dobra, teraz doczytałem, że to powiedział Slash, ale Miles Kennedy powiedział coś o samym utworze Flying Bird. Sam powiedział, że to jest utwór, który opowiada o drogach na skróty, które ludzie czasem wybierają w poszukiwaniu spełnienia. Więc posłuchajmy tego, być może refleksyjnego utworu. Flying Bird to nasza pierwsza propozycja.

/ i Flying Blind. To właśnie będziemy teraz tak właśnie podążać na ślepo, latać na ślepo dosłownie na nowej płycie / 26 lutego się ukaże. No i właśnie to było trochę o takim szukaniu swojej drogi na ślepo. facebook.com/fastforwardcharts. Możecie pisać, możecie komentować listę. Czekam tutaj na wasze wiadomości. Widzę, że Cornelia tutaj robi smaka na grzyby dzisiaj, bo mówi, że dziś na kolację jajecznica z grzybami. No i widzę, jest tu tutaj duży podgrzybek na zdjęciu, więc jeśli cała reklamówka takich grzybów się uzbierała, no to faktycznie będzie co jeść. Tak sobie przypominam, że dawno grzybów nie jadłem, więc chyba trzeba będzie coś z tym faktem zrobić. Ale faktycznie tutaj smaka już narobili, jak to zwykle redaktorowi radiowemu. Jest z nami również Tomasz z Poznania. Pozdrawiam w imieniu własnym i Antidotum. Pozdrawiamy również Poznań. Druga propozycja przed nami. O, i tutaj chyba propozycja, z której wielu stałych słuchaczy się, stałych słuchaczy i słuchaczek, to trzeba by zaznaczyć, się ucieszy. Blind Channel z kolejnym singlem do nas przychodzą. To już ostatni singiel przed premierą albumu Painstream, który już 30 października się ukaże. Into the Void, tutaj we współpracy z Aaronem Pauliem z Of Mice and Men, dołączył właśnie do nagrań i panom się współpracowało bardzo dobrze, a utwór, można by powiedzieć, rozpatruje takie trochę właściwości, takie trochę tematy nawet kosmiczne, bo panowie się zastanawiają, czy dobrze wykorzystujemy fakt jako ludzie, jako mieszkańcy planety Ziemia, że w zasadzie prawdopodobnie jesteśmy jedyną planetą, na której jest życie. O tym właśnie będą śpiewać w Into the Void. Blind Channel we współpracy z Of Mice and Men.

Blind Channel i Into the Void we współpracy z Aaronem Pauliem z Of Mice and Men. Ostatni singiel przed premierą płyty Painstream. A potem koncerty jeszcze będą, ale to w lutym, 11 lutego i 12 w Warszawie i Krakowie. Grzegorz wita wszystkich, to witamy również. Jest jeszcze też Mikołaj. Zgłaszam obecność i koszulkę z Distanta, którą zamówiłem na urodziny, wreszcie przyszła. No i faktycznie mamy tutaj koszulkę. No tutaj obrazek bardzo mocny, bym powiedział. Ale widzę, że tutaj anime, zwłaszcza takie, podejrzewam, że to jest jakiś rodzaj anime tutaj z bardzo krwawymi obrazkami, ma swoje prawa. Kornelia pisze, że więcej grzybiarzy niż grzybów. No to podejrzewam, właśnie tak widziałem ostatnio artykuły, że dużo tutaj właśnie przyszła moda na dosłownie zbieranie grzybów. No jesienią to tak zwykle, ale w tym roku to podobno bardzo dużo właśnie, bardzo duże zainteresowanie grzybiarstwem nam się wydarzyło. Ania pisze, że ten kawałek Blind Channel podoba mi się najbardziej. No muszę przyznać, że panowie naprawdę zaczynają coraz bardziej zaciekawiać tym albumem Painstream. Co prawda ten tytuł, którym ja byłem najbardziej ciekawy, jeszcze jest nieujawniony. No cóż, wszystkich posłuchamy sobie 30 października, ale wiem, że na pewno to będzie płyta, na którą zajrzę na pewno. Od Ani dostaliśmy także relacje z koncertu Backstreet Boys. Może zrobimy tak, że ja po swojej relacji jeszcze przejdę też do relacji od Ani. Może tak zrobimy. Czy tak będzie ok? Dajcie znać, bo tutaj widzę, że fajnie opisany koncert, ale to widzę, że może zróbmy propozycję, zróbmy relację i jeszcze będzie później jedna relacja. facebook.com/fastforwardcharts, oczywiście piszcie, jak tam u was weekend, widzę, że u niektórych grzyby, u niektórych inne aktywności. Widzę, że niektórzy koszulkę dostali, więc dajcie znać, co u was. A jak jeszcze ktoś się nie podpisał na liście obecności, to teraz można na facebook.com/fastforwardcharts/ dzisiaj też u nas w propozycjach. No ale tak przeszedłem od słowa do słowa, no proszę. Kolejna propozycja. Utwór, którego fragmenty poznaliśmy już trochę wcześniej. Dosłownie widziałem takiego mema, w którym Pelé i Royal, tacy troszeczkę kreskówkowi, narysowani, byli tacy narysowani, Sebastian uciekający z kolejnym singlem, a reszta zespołu krzyczy: Sebastian, przestań wreszcie wypuszczać przecieki naszych singli. Ale tak, Lost in Translation trafia do naszych uszu. No i Pelé i Royal zrobili tutaj dobrą akcję marketingową, bo o singlu mówiło się już dużo wcześniej. W ten piątek miał premierę, a płyta Amsterdamage. Szukałem tutaj informacji, co się w tym Amsterdamie wydarzyło, że aż damage się tu jakiś wydarzył, ale to chyba będziemy musieli się dowiedzieć dopiero 22 stycznia, a później jeszcze 9 marca. Bo panowie zagrają w Progresji w Warszawie i od Warszawy zaczną swoją trasę koncertową.

Palais Royale i Lost in Translation to trzecia propozycja do Fast Forward Charts w dzisiejszym 1018 notowaniu. Panowie piszą o tym utworze, że inspirowali się bardzo latami 2000 i britrockowymi zespołami. Podejrzewam, że takimi jak na przykład Oasis albo Coldplay, bo oni właśnie są zaliczani między innymi do britrocka. Chcieli nagrać troszkę weselszy utwór, zwłaszcza, że to jest pierwszy utwór po tym, jak no, musieli zrobić sobie siłą rzeczy trochę przerwę po śmierci ich mamy. Ale wrócili, można by powiedzieć, z nową energią i jak twierdzą, że potrzebowali chyba tego, żeby trochę sobie przepracować właśnie to, jakby nie patrzeć, przykre zdarzenie w życiu. Palais Royale i Lost in Translation, płyta Amsterdamage. Ja ciekaw jestem ciągle, o co z tym Amsterdamem tutaj może chodzić. To 22 stycznia, a trzy propozycje właśnie za nami. facebook.com/fastforwardcharts. Tu czekam na wiadomości. Przez propozycje to jest, można by powiedzieć, audycja się dopiero rozpędza. Chociaż nie mówię, żeby później też nie pisać. Później też oczywiście jak najbardziej pisanie do nas jest wskazane. Pisanie do mnie tutaj komentarzy. facebook.com/fastforwardcharts. Czwarta propozycja. I tutaj utwór, który będzie bardzo mocny tekstowo i bardzo szczery tekstowo. Pozdrawiam wszystkich informatyków, wszystkich pracujących w IT. Wszyscy pracujący w IT wiedzą, że nadchodzi koniec Eldorado w naszym zawodzie. Wszystkie artykuły tutaj wieszczą, że z branżą może nie być dobrze. I przekaz jest na tyle już rozpowszechniony, już jest na tyle znany, że panowie z zespołu Wielkie Ilości Piorunów Naraz, to są panowie z Poznania, napisali o tym utwór. Koniec Eldorado, to czwarta propozycja. Uwaga, to będzie mocny tekst.

Wielkie ilości piorunów naraz w utworze Koniec Eldorado. No faktycznie panowie tutaj bardzo pesymistycznie patrzą na branżę IT. No i cóż, no co mogę powiedzieć? Mogę się trochę jednak zgodzić z tymi tutaj obawami. Wszyscy mają teraz obawy w IT. facebook.com/fastforwardcharts. Tak to właśnie wygląda w moim, można by powiedzieć, zawodzie wyuczonym, który tutaj wykonuję poza radiem, ale no o was, o wasze zawody pytać nie będę, spokojnie. Mogę tylko jeszcze powiedzieć, że jak komuś się podobał utwór, to może się wybrać na koncert, najbliższy już w Łodzi, 10 października w klubie Ultura. Tam będą panowie z piorunów grali, między innymi, no nie między innymi, po prostu z zespołem Donikąd. Na trasie też Kraków, Poznań, Kielce, Katowice, Ostrów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, Toruń, Wrocław 21 listopada w klubie Alive i w Warszawie ostatni koncert to będzie 18 grudnia w Voodoo Clubie. Ostatni weekend grudnia przed świętami tutaj się szykuje bardzo dobrze. W Warszawie wystąpią panowie w towarzystwie zespołów Donikąd, a także zespołu Nie Pamiętam. Czyli to będzie dobry zestaw koncertowy w Voodoo Clubie. To 18 grudnia w Warszawie te trzy zespoły wystąpią. Wielkie ilości piorunów naraz, Donikąd i Nie Pamiętam. facebook.com/fastforwardcharts. A teraz piąta propozycja. Teraz pan, który ze swoim zespołem w Warszawie już wystąpił w ten piątek w klubie After Dark. Zenek, drugi z koncertów na swojej najnowszej trasie koncertowej zorganizował. Za chwilę o nim opowiem, tylko muszę sobie jeszcze coś tu wyświetlić. Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby, tak mówi jedna z piosenek właśnie Zenka i tak właśnie ta trasa koncertowa się nazywa. Dużo tutaj będzie zespołów supportujących. W Warszawie to był Tomik, znany już na liście, swego czasu graliśmy Mechaniczne Znajomości i muszę przyznać, że Mechaniczne Znajomości na żywo, które zakończyły koncert grupy, to było jednak coś, co warto było usłyszeć w klubie After Dark. Wokal Mony jest tak mocny, że bardzo dobrze tutaj rozkręcił klimatyczną imprezę przed koncertem. Następnie na scenę weszli Kronika, siedmioosobowy zespół z dwoma wokalistkami, Kat i Karoliną, jeśli dobrze pamiętam. Kat ma naprawdę bardzo, bardzo klimatyczny głos, że no mogłaby śpiewać piosenki do Wiedźmina, bo podejrzewam, że tutaj była duża inspiracja Wiedźminem w twórczości, ale być może to dla mnie wszystko, co folkowe, często się kojarzy z Wiedźminem. Tak już mam. W każdym razie wydawało mi się, że to będzie koncert do, można by powiedzieć, raczej takich tańców, no bardziej, że tak powiem, poukładanych niż pogo, ale i tak niektóre utwory tutaj miały w sobie tyle energii, że pogo również się zaczęło. Na ostatni utwór przyszedł Zenek, ubrany w ciekawą piżamę białą i zaśpiewał jeden utwór. Swoją drogą zespół Kronika tutaj zapowiada chyba, zapowiada bardziej ścisłą współpracę z Zenkiem Grabowskim, bo tutaj nagrali na przykład singiel Niebieska Iskra, który pojawi się na najnowszej płycie Zenka 44. Woda również była. Ty droga wodo też tak możesz. To był utwór poświęcony ludziom, którzy no myślą, że nie dadzą rady, potrzebują po prostu wsparcia, potrzebują pocieszenia i może motywacji, żeby właśnie odzyskać wiarę w siebie. O tym właśnie był utwór Woda, jeśli dobrze zapamiętałem, co Kat powiedziała na scenie. Kronika tutaj zagrali, ale to nie był ich ostatni występ tego wieczora, bo jeszcze na trzy ostatnie utwory u samego Zenka
również na scenie się pojawili. Pojawili się i zaśpiewali razem Buraki z Zenkiem. Zenek oczywiście tutaj chętnie udzielił mikrofonu zespołowi. A kto nie zna utworu Buraki? Każdy ma ochotę powiedzieć, że ma na to wszystko wywalone. Tak mogę radiu powiedzieć chyba, bo nie mogę zacytować tego utworu. W każdym razie u Zenka mamy takie utwory, które bardzo podnoszą na duchu. Ja tak sobie pomyślałem, że Zenek to jest taki po prostu twój dobry ziomeczek, który zawsze znajdzie czas dla ciebie, żeby cię wysłuchać, pocieszy, opowie też historię ze swojego życia, albo bardzo wesołą, albo mniej wesołą, ale mimo wszystko z jakimś fajnym twistem. Był też utwór i ciekawy moment na koncercie, w którym Zenek zaśpiewał utwór pod tytułem Ptaszek. Utwór o niespełnionej miłości z liceum. I zapytał się, kto pamięta jeszcze swoją niespełnioną miłość z liceum. Kto chce się przyznać? Nie przyznało się zbyt wiele osób. No to Zenek dopytał, a kto nie chce się przyznać, a chciałby jednak podnieść rękę? No tutaj już było trochę więcej osób. W każdym razie pogo było też bardzo częste. Tutaj tyle energii, że naprawdę jeśli ktoś chciał popatrzeć na koncert i posłuchać piosenek, to musiał szybko się usuwać dosyć, ale od tego jest koncert rockowy, żeby było na nim pogo. Na końcu oczywiście było Słoneczko, w którym Zenek zawsze śiewa, że jak się nie podoba, to papa nara. To jest dobry utwór na koniec koncertu, bo ci, którzy mi się nie podobało, po prostu nie przyjdą. No ale wydaje mi się, że jednak Zenek ma już tylu fanów, że podoba się zawsze. O nowej płycie wspominałem. Swoją drogą, dzisiaj się dowiedziałem, widać, że być może słaby ze mnie znawca tutaj muzyki rockowej i polskich wykonawców, bo dowiedziałem się, że Zenek tak naprawdę ma na imię Sebastian. W tym roku kończy 44 lata, już skończył i stąd pewnie tytuł płyty 44, bo 11 lat temu w 2016 roku pierwszą jako właśnie Zenek Kupatasa jeszcze wtedy, teraz się tytułuje jako Zenek Grabowski. Wydał płytę 33, to było w 2016 roku, teraz będzie płyta 44, która ukaże się 44 dnia roku 2027, czyli 13 lutego. A Zenek to z kolei imię zbierzmowania Sebastiana Grabowskiego, bo tak nazywa się tak naprawdę. Więc jakbym ja chciał tutaj pójść za sposobem Zenka, to bym się dzisiaj przedstawiał jako Wojciech Maciąg. Witam Państwa. Zenek Grabowski, kolejny singiel z płyty 44, singiel pod tytułem Rzeka, u nas jako ostatnia dzisiaj propozycja.

Jego imię to 44, tak swego czasu mawiał nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, a po nim powtórzył Zenek Grabowski, dawny wokalista grupy Kabanos albo Zenek Kupatasa, tyle już tych pseudonimów było. W każdym razie nowa płyta nadchodzi, płyta 44 albo 44 po prostu. Tak, to będzie 13 lutego, a kto nie był na koncercie Zenka, to naprawdę polecam to doświadczenie. Ja no pierwszy raz na Rokowiźnie to spóźniłem się na jego koncert i to mocno, dotarłem chyba na jakieś ostatnie może 3 utwory, ale już wiedziałem, że jak usłyszałem Słoneczko na żywo, to wiedziałem, że muszę iść na ten koncert. No i się opłacało. Tomek pisze, że propozycje super. Zenek Grabowski, wielkie ilości piorunów naraz, petarda. No to mam nadzieję, że będzie głosowane, bo po 20.30, chociaż dzisiaj to podejrzewam, że trochę później może ruszyć głosowanie, bo będziemy pewnie grać trochę dłużej, to do 20.30 właśnie będę grał dzisiaj Fast Forward Charts, a właśnie zamknąłem propozycje i na wszystkie propozycje będzie można zagłosować już po godzinie, no już po liście, może tak powiem, na fastforwardcharts.com. Ten adres sobie zapiszcie, jeśli ktoś nas słucha pierwszy raz, to proszę sobie ten adres zapisać, bo będzie przydatny po audycji i potem przez cały tydzień. A ja przechodzę do obiecanych relacji koncertowych. Pierwsza już była, relacja z koncertu Zenka. W sobotę potem, dzień później, kolejny zestaw koncertowy, kolejny tutaj wieczór w klubie After Dark, 35 urodziny Dominika Pajewskiego świętowaliśmy, czyli wokalisty grupy Gorgonzola, chociaż ostatnio to Dominik, widzę tutaj ostatnio, rozwija sobie swoje działalności coraz bardziej. Polecam podcast Bez Playbacku, podcast, w którym Dominik rozmawia z muzykami. Ja oglądałem rozmowę z Krzysztofem Skibą, akurat właśnie po koncercie Big Cyca. Dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Jest też Holokron, Holorage, to są też ciekawe podcasty, których fajnie się słucha. Fajnie się słucha w pracy. Tak, właśnie w tym IT, w którym jest koniec Eldorado, akurat teraz, to już tak nawiązując do propozycji, to Dominik ma bardzo dużo działalności teraz, no i mam nadzieję, że mimo wszystko, chociaż nie mam takich informacji, Gorgonzola dalej będzie trwać, bo właśnie to był ich kolejny koncert. To był numetalowy wieczór w klubie After Dark, właśnie zakończony koncertem Gorgonzoli, a rozpoczętym przez zespół Neurostatic. Bardzo młodzi tutaj muzycy. Patrzyłem, że mniej więcej rocznik 2000, no tutaj nie będę zdradzał, kto dokładnie ma taki rocznik, bo nie powinno się, ale zawsze lubię to sprawdzać. I słuchając grupy Neurostatic z Kingą na wokalu, mogę powiedzieć, że polski nu metal nie jest zagrożony. Polski nu metal będzie żył, mam nadzieję, jak najdłużej. Zespół grał jako pierwszy, a to jest trudne zadanie, żeby rozkręcić publiczność, grając w sumie najwcześniej, bo koncert rozpoczął się mniej więcej koło 18.50. Jeszcze 19.00 nie było. Ludzi pod sceną całkiem mało, ale i tak rozkręcili bardzo ładną imprezę. Swoją drogą zawsze mnie też cieszy, że właśnie na koncercie Gorgonzoli, bo tydzień temu czytałem, jak Dominik grał w Grodzisku Mazowieckim, jeśli dobrze pamiętam, to właśnie powiedział, że dużo młodych ludzi widział na publiczności, a jeden zapytał nawet, jak w ogóle scharakteryzować muzykę, którą grają. Dominik zawsze twierdził, że to jest nu metal, a ten młody chłopak miał na sobie koszulkę grupy Korn i mówił, że no trochę mnie dziwi, że nie skojarzył ich muzyki z grupą Korn, a może po prostu to muzyka Gorgonzoli już tak odjechała od nu metalu. Ale właśnie Neurostatic to czysty nu metalowy klimat. Wokal Kingi bardzo mi przypomina wokal Emily Armstrong z Linkin Park, zwłaszcza jak w pewnym momencie był scream w jednym z utworów. Po Neurostatic scenę objęli panowie z Budynku C, zespół Budynek C. To był taki bardziej rapkorowy klimat. No i tutaj muszę powiedzieć, że chyba muszę wrócić do niektórych tekstów, bo podoba mi się ten buntowniczy klimat w ich utworach. Klimat, w którym po prostu potrafią powiedzieć, że no i
tyle. No i tutaj takie brzydkie słowo na H padało później. W każdym razie bardzo panowie potrafili wyrzucić z siebie i tą złość, ale koncert był, powiedziałbym, że też czasami taki trochę komediowy, że mieli takie trochę zadatki na takie obśmiewanie niektórych aspektów życia. Muszę sobie przesłuchać ich utwory, bo zainteresowali mnie, ale teksty, że tak powiem, ciężko było wysłyszeć, tylko te ewentualnie głośniejsze fragmenty, więc Budynek C sobie zapisuję do przesłuchania później. No i główna gwiazda wieczoru, główna atrakcja, zespół Gorgonzola. Nie wiem, czy powinienem tak narzekać, nie wiem, czy tutaj powinienem to poruszać, ale jedyne, na co mogę się poskarżyć w tym koncercie, to to, że był krótszy niż zwykle, bo w sumie przygotowałem sobie setlistę, którą znalazłem w internecie, więc pozwólcie, że sobie ją otworzę. W sumie nie był aż taki krótki, jak myślałem, 15 utworów jednak w setliście było, zawsze było ich chyba ponad 20. Ale mam wrażenie, że ten koncert jakoś tak skończył się z takim sporym niedosytem dla mnie jednak. Jeszcze bym się na nim chętnie pobawił. Na koncercie oczywiście jeden utwór, który był trochę zaskoczeniem. Utwór otwierający płytę Konsumpcja, czyli Zagubieni, tutaj został zagrany. Ale oczywiście trójka utworów, które kończą zawsze koncerty, czyli Konsumpcja, Knajpie, Na dnie piekła i potem Eksploatowani. To są zawsze trzy utwory, po których trzeba uruchomić pogo i się wyskakać najmocniej jak się da, bo po prostu no, chyba nie znam lepszego tutaj, lepszego miksu utworów właśnie do wyszalenia się na cały tydzień. Jeśli ktoś jeszcze nie był na koncertach grupy Gorgonzola, to za tydzień będzie miał okazję, bo za tydzień wystąpią w Chorzowie z zespołem Snowblind, jeśli dobrze pamiętam. Szybko sobie jeszcze próbuję przypomnieć. Chorzów, Leśniczówka, tak, Gorgonzola, Snowblind i jeszcze razem z nimi Warchlak. To taki chyba bardziej punkowy zespół. Swoją drogą Dominik właśnie wspominał, że to chyba najbardziej punkowy koncert Gorgonzoli, jaki pamięta od dawna, a koncert zdecydowanie prowadziła Kinga, czyli wokalistka tutaj, która zawsze z Dominikiem śpiewa wszystkie utwory. A niektóre nawet sama. Kto pamięta chociażby, jeśli dobrze pamiętam, to chyba jest Popiół, to tam właśnie Kinga, nie, to Pomyje były, przepraszam. To Popiół jest o czym innym. To Pomyje, w którym Kinga śpiewa sama i pamiętam, że Dominik nawet opowiadał, że dograł swój wokal, ale wokal Kingi wyszedł tak dobrze, że cały zespół uznał, że no nie, to niech Kinga śpiewa ten utwór. To będzie tylko utwór już tylko dla niej. Kinga też często schodziła do publiczności, pogowała z nami nawet, chociaż tutaj trzeba było troszeczkę, można by powiedzieć, na nią uważać, żeby dała radę zaśpiewać swoje kwestie, zwłaszcza w Konsumpcji. No ale kto nie ma ochoty zaśpiewać zawsze, że pojedli, popili i w proch się obrócili. Mój ulubiony fragment z tekstów Gorgonzoli, chociaż na Zabawne też jest dużo fajnych tutaj momentów. Właśnie w utworze Zabawne chociażby też zawsze lubię sobie pokrzyczeć. Jeśli ktoś, tak jak mówiłem, jeśli ktoś jeszcze nie był na koncercie Gorgonzoli, bo ja chyba chodzę dwa razy do roku od jakichś 4 albo 5 lat, więc być może to był 10. mój koncert. No i mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Klub After Dark, no to tak, od razu mogę powiedzieć, że mniejszy niż Potok, mniej miejsca dla publiczności, ale i tak zawsze się znalazło, chociaż na przykład na Zenku było trochę ciasno, muszę przyznać. Są salki, tak jak w Potoku, jest karaoke. Więc odwiedzajcie After Dark też, bo to nowy Potok podobno. Ciekawe, kiedy zmienią nazwę, bo to jest klub o trzech nazwach. Na banerze jest klub Stereo i tego baneru trzeba szukać, wchodząc z Alei Jerozolimskich właśnie w bramę z jednej z kamienic. Mija się klub Niebo, w którym między innymi grał zespół G-Luka i właśnie na, tak można by powiedzieć, trochę na tyłach klubu Niebo jest właśnie klub Stereo, vel After Dark, vel Nowy Potok. Przygotowałem sobie właśnie utwór pod tytułem Zagubieni od Gorgonzoli, to teraz sobie go posłuchamy.

Gorgonzola i Zagubieni, utwór, którego dawno nie grali na koncertach, jak sami się przyznali, ale właśnie na tym sobotnim koncercie w After Dark wrócił. facebook.com/fastforwardcharts. Teraz, tak jak obiecałem, przejdziemy do relacji Ani z koncertu Backstreet Boys, więc teraz czytam. Chłopaki dosłownie sfrunęli na scenę na deskach latających, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Więc widzę, że tutaj wejście mieli panowie bardzo dobre. Zaśpiewali swoje największe przeboje, a zakończenie koncertu iście wystrzałowe, bo nad naszymi głowami wystrzeliły petardy. Fenomenalne show na światowym poziomie, 2 godziny największych hitów z lat 90. 46-tysięczny tłum bawił się znakomicie. Nie obyło się bez łez wzruszenia. Cudownie było wrócić do nastoletnich lat i powspominać najlepsze lata muzyki. Chłopaki planują na przyszły rok tournée i na pewno odwiedzą jakąś część Europy, więc jest nadzieja, że może zawitają do Polski. Żałuję, że nie kupiłam biletów chociaż na 2 koncerty, bo czuję ogromny niedosyt. Jeśli za rok znowu wystąpią w Niemczech, to jadę. 12 godzin z 4 przesiadkami, warte było tych przeżyć. No i patrzyłem, że faktycznie, bo to koncert odbył się w Düsseldorfie i widzę, że chyba tu jest, panowie mają jakąś rezydencję właśnie w Düsseldorfie, bo od 25 września koncerty się odbywają co kilka dni i będą się odbywać aż do 7 października. W zasadzie to dziś jeszcze będzie koncert, potem jeszcze we wtorek i w środę. A potem, o proszę, mamy tutaj, widzę, zapomniałem słowa, rezydencję w Las Vegas będzie i będzie koncert między innymi w Nowy Rok. Ciekawe by było w Sylwestra. Dziękuję tutaj Aniu za relację z Backstreet Boys. Wiecie co, czasem człowiek ma po prostu ochotę zagrać pewne utwory na antenie. Zawsze miałem ochotę zagrać Everybody. No to teraz chyba mogę spełnić tutaj swoje marzenie.

No i to właśnie było Everybody od Backstreet Boys. Czasem po prostu człowiek ma ochotę zagrać też coś nierokowego, bo widzę, że czasem mogą się pojawić protesty, że jak to takie nierokowe utwory w rockowo-alternatywnej liście przebojów. Ale Ania akurat dziękuję za Everybody, więc miło mi tutaj widzieć od was wiadomość. facebook.com/fastforwardcharts. Minęła właśnie godzina 19, a my mamy do zagrania 25 utworów z 1800 18 notowania Fast Forward Charts. Dzisiaj takie właśnie przed nami. Jeśli chodzi o statystyki, to mamy 9 awansów, 10 spadków. Żaden z utworów nie został na swojej pozycji sprzed tygodnia, co już oznacza, że będą zmiany. 4 nowości mamy i 2 powroty. Jako pierwszy utwór dzisiaj to właśnie powrót. Zaczęli od miejsca pierwszego, potem wypadli z listy, a teraz wracają na miejsce 25. No mam nadzieję, że jednak po tym powrocie się utrzymają. Quiet, Quiet, Quiet z utworem Kowaniec. Oni dzisiaj otwierają 1018 notowanie, wracając na miejsce 25.

Quiet, Quiet, Quiet i Kowaniec to miejsce 25, powrót na do Fast Forward Charts, właśnie na do 2018 notowania. Quiet, Quiet, Quiet w międzyczasie wydali właśnie swoją pierwszą płytę It's Been 5 Years Shrink, bo i tak jak sami mówią, ta płyta to droga do kształcenia, do wykształcenia ich stylu. Będę musiał sobie posłuchać, wy być może też, więc dajcie znać, jakie macie plany w tym temacie. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj można pisać komentarze. A od powrotu przechodzimy do największego spadku w 2018 notowaniu Fast Forward Charts. Już było dobrze, już szli w górę. Było miejsce 9, dzisiaj jest miejsce 24. 8 tydzień na liście, tak właśnie kończą Inclusion z utworem Toń, niestety spadając z 9 na 24.

15 oczek w dół dzisiaj niestety spadają z 9 na 24 po 8 tygodniach na liście Inclusion z utworem Toń. A miejsce 23 to z kolei będzie pierwsze dzisiaj pożegnanie na Fast Forward Charts. 13 tydzień na liście, 13 tygodni wytrwał u nas Marilyn Manson z utworem Exit Wound. Dzisiaj spada niestety z 21 na 23, a jako że to 13 tydzień na liście, to jest to ostatni raz, kiedy słyszymy ten utwór w regularnych notowaniach. Przeliczyłem sobie dzisiaj podsumowanie roku, takie dotychczasowe, i już wiem, że Marilyn Manson się tam pojawi. W chwili obecnej jest na miejscu 13, a w dzisiejszym notowaniu na miejscu 23. Exit Wound.

Marilyn Manson i Exit Wound to miejsce 23, spadek z 21, ale że to 13 tydzień na liście, co to oznacza, że po raz ostatni słyszeliśmy ten utwór w regularnych notowaniach. Warto wspomnieć, że Marilyn Manson wystąpi z grupą Slipknot na stadionie Wembley, to w marcu z tego co widzę. Chociaż nie, przepraszam, to był 3 lipca, bo tu daty pisane odwrotnie. To 3 lipca będzie właśnie supportował grupę Slipknot. Póki co panowie ze Slipknot raczej wybierają się na trasę koncertową po tej drugiej stronie globu do Europy. Być może przyjadą później. Jedynym wyjątkiem jest tu właśnie ten koncert na Wembley. 22 utwory mamy do końca, przed nami miejsce 22, ale zanim 22, to widzę, że dołączyli do nas również Ewa z Warszawy i Piotr z Warszawy. Razem raczej nie słuchają, chociaż może. Dajcie znać, z kim słuchacie listy, jak słuchacie listy, jak spędzacie dzisiejszy wieczór na facebook.com/fastforwardcharts. A na 22 mamy właśnie teraz pierwszą z 4 nowości. Będzie po polsku i będzie ciekawie, a jutro będzie futro. Futro, tak nazywa się ten utwór. Zespół to La Fika. To nowość na miejscu 22.

0: i od tego jest malutki.
1: Pierwsza nowość w 2018 notowaniu to zespół La Fika z utworem Futro. Nowość na miejscu 22. 21 to niestety też duży spadek. 13 oczek w dół. Z 8 na 21 zespół The Windows z utworem Tylko Spokojnie. The Windows są w trasie. Najbliższy koncert 16 października w Częstochowie. Hamburg.

8 na 21 zespół The Windows z utworem Tylko Spokojnie. Płyta już wyszła z tego co pamiętam, wyszła chyba w ten piątek, a najbliższy koncert to tak jak mówiłem 16 października w Częstochowie. To będzie, jeśli dobrze pamiętam, piątek za 2 tygodnie. To miejsce 21, a na 20 mamy...

15 na 20 po 5 tygodniach na liście zespół Nickelback z utworem Leave Me Behind. To był Nickelback na jedną nóżkę, a teraz Nickelback na drugą nóżkę. Ale to troszkę tutaj kolejność singli się zmieniła, no ale jak widać starszy singiel dzisiaj oczko do góry z 20 na 19, Rattle the Cage.

Nickelback i Rattle the Cage to dzisiaj awans o jedno oczko z 20 na 19. Chyba pierwszy awans dzisiaj, nie licząc powrotów i nowości. To oczko do góry na 19 po 10 tygodniach na liście Rattle the Cage. Płyta się nazywa Everything

Under the Sun wyjdzie 30 października. I podobno usłyszymy Nickelback w brzmieniach, których byśmy się nie spodziewali. To będzie miks różnych brzmień zespołu, którego jeszcze panowie nie stosowali, więc tutaj tym bardziej jestem ciekawy, co się tego 30 października wydarzy. A tą płytę to być może niektórzy już przesłuchali. Miały być też koncerty w październiku, ale akurat trasa koncertowa została przeniesiona na wiosnę. I tak 9 kwietnia bodajże w klubie Studio w Krakowie wystąpią Ghost Kid, ale płyta Follow the White Rabbit, czyli Śledzenie Białego Króliczka, podobno już się wydarzyło. 2 października już była premiera, czyli w ten piątek. Ja jeszcze nie słuchałem, ale może ktoś z was słuchał i da mi znać. A dzięki waszym głosom Ivory grupy Ghost Kid wraca na miejsce 18.

Ghost Kid i Ivory to powrót na miejsce 18 do 1018 notowania listy przebojów Fast Forward Charts. Płyta Follow the Rabbit miała już premierę. Jeśli ktoś słuchał, to dajcie znać na facebook.com/fastforwardcharts albo na ffc@radioaktywne.pl, bo o mailu jeszcze dzisiaj nie wspominałem. Mniej popularna forma, ale może ktoś się odezwie. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam też na wasze inne komentarze oczywiście i wiadomości. Ja tę płytę pewnie przesłucham w poniedziałek, a tutaj poprawka do poprzedniego wejścia. Koncert w klubie Hype Park w Krakowie. Nie w klubie Kwadrat, tak jak mówiłem, ale 9 kwietnia się zgadza. Wtedy trasa Follow the White Rabbit ruszy razem z zespołem Ghost Kid. 17 miejsce przed nami. Na 17 też tutaj płyta była. Miała premierę w piątek. Monarch się nazywa. To płyta grupy Dead Poets Society, a potem grupa wyruszy w trasę koncertową jako support grupy Muse. No ale niestety Muse nie w Polsce. Ale Dead Poets Society wystąpią w lutym. A teraz Cold z 14 na 17.

Dead Poets Society i Cold z 14 na 17 dzisiaj, trzy oczka w dół. No tutaj koledze Grzegorzowi gratuluję czujności, bo wyłapał pewne nieścisłości na liście. Być może ktoś zauważył jeszcze nieskorygowany formularz przeze mnie, bo czasem tak bywa, że formularz mi się wytworzy z błędami i potem muszę je ręcznie szybko poprawić. Myślałem, że nikt nie zauważy, ale jednak mam czujnych słuchaczy. Dziękuję tutaj za wiadomość. Grzegorzowi tutaj szczegółowe wyjaśnienie już napisałem. 17 za nami, 16 z kolei przed nami. A na 16 przed nami teraz kolejna nowość, a w marcu będzie płyta. Social Apocalypse się będzie nazywać. No i właśnie o tej apokalipsie będą nam śpiewać Bullet for My Valentine, którzy dzięki waszym głosom debiutują na miejscu 16.

Bullet for My Valentine. Miejsce 16 to nowość i zapowiedź płyty Social Apocalypse, która już w marcu 2027 roku się ukaże. Będzie to kolejny krążek grupy Bullet for My Valentine. A potem jeszcze, jak się komuś spodoba, to i koncert będzie w kwietniu. No tutaj nie przygotowałem sobie informacji, kiedy dokładnie, ale może na szybko to znajdę. Pamiętam, że w kwietniu w MCK w Katowicach zagrają panowie. To jeśli chodzi o Polskę, bo oczywiście trasa w całej Europie. Ale widzę, że tak na szybko to... A może znajdę? Chwila, moment. A nie, przepraszam. To tutaj troszkę za późno powiedziałem ten koncert. W lutym już panowie zagrają. 4 lutego w MCK w Katowicach. No widzicie, taki to przygotowany tutaj dzisiaj jestem. 15 utworów mamy jeszcze do zagrania. Na miejscu 15 dalej strefa spadkowa niestety. I tutaj koncerty póki co na razie tylko w Wielkiej Brytanii. Royal Blood, 10 over 10, to utwór tak się nazywa. Dzisiaj spada z 11 na 15.

Royal Blood i 10 over 10 to spadek z miejsca 11 na 15 po 5 tygodniach na liście. Póki co koncertów w Polsce nie będzie, a płyta Dead Company podobno ma być też bardzo zaskakująca z tego, co panowie z Royal Blood mówili. facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że tutaj kolega Grzegorz dołączył do listy. Grzegorz z Legnicy, z którym już tutaj porozmawialiśmy chwilę. I koleżanka Ewa z Łodzi. Jeszcze dzisiaj nie wyczytywałem, ale pozdrawiam Łódź jeszcze raz, bo w Łodzi również nas licznie się słucha, jak się okazuje. 14 utworów jeszcze mamy do końca, 14 miejsce przed nami. Może tak powinienem mówić, że 14 miejsce jest przed nami. Straszny połamaniec, jak to swego czasu jedna słuchaczka powiedziała, ale współpraca taka, której sam bym nie wymyślił i właśnie to jest w niej najlepsze. Falling in Reverse, czyli cały zespół, ale przede wszystkim Ronnie Radke na wokalu, wspomagany przez Corea Taylora i Serge'a Tankiana. Utwór, który nazywa się Józef, niestety dzisiaj spada o 4 oczka z 10 na 14.

wszystkich trzech panów było słychać, ale niestety utwór musimy skrócić, bo to spadek z 10 na 14 po dwóch tygodniach na liście Falling in Reverse, Corey Taylor i Serge Tankian w utworze Józef. A to też drugie imię Roniego Radke podobno, więc ludzie tutaj lubią swoje drugie imiona, trochę jak Zenek Grabowski dzisiaj też w propozycjach. 13 miejsce przed nami. Dzisiaj trzynastka zdecydowanie szczęśliwa. I przypomnienie o tym, że 30 października zapowiada się naprawdę mocno, jeśli chodzi o premiery płytowe, bo będzie Nickelback z płytą Everything Under the Sun, będą Blind Channel z płytą Painstream, a także Queens of the Stone Age, Perfect. Z tego co pamiętam, to 9 chyba już album grupy Queens of the Stone Age, to może skoryguję w następnym wejściu, a my odpowiemy sobie na pytanie Where the Gove Girls At, zadane przez zespół. Nowość na miejscu 13.

Queens of the Stone Age i Where the Grove Girls At z płyty Perfect, która dobrze pamiętałem, że była będzie dziewiątym albumem Queens of the Stone Age. 13 miejsce za nami, to była właśnie nowość, a na miejscu 12 można by powiedzieć, że wreszcie jakieś awanse. A po koncercie grupy Spirit Box notowania im od razu podskoczyły. 6 oczek do góry, dzisiaj awansują z 18 na 12 po 3 tygodniach na liście.

Spirit Box i Morning to jeden z 9 awansów dzisiaj. Oni akurat notują awans o 6 oczek do góry z 18 na 12 po 3 tygodniach na liście. Jeszcze nie pierwsza dziesiątka, jeszcze to kawałek, ale powoli do niej dotrzemy. No i mam nadzieję, że Spirit Box dotrą w następnych notowaniach. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj możecie pisać, tutaj możecie listę komentować. Bardzo do tego zachęcam. I teraz miejsce 11 nam zostało, jest przed nami miejsce 11 i to kolejne pożegnanie. 13 tydzień na liście, są już z nami Without Warning z utworem Breed, wspomagani przez Chrisa Harmsa. Ja mogę powiedzieć, że jest nowy singiel Chrisa Harmsa. Ma bardzo ciekawy tytuł. Co prawda no nie zagrałem go dzisiaj w propozycjach, bo z propozycjami to jest tak, że jest ich 5, a czasem człowiek miałby ochotę, żeby było ich na przykład 10, ale to na tyle pozwala tutaj czas radiowy. A i tak jesteśmy często w niedoczasie. I dziękuję, że jesteście tutaj ze mną do końca. Nowy singiel Chrisa Harmsa nazywa się Find What You Love and Let It Kill You. Bardzo tutaj dosadne stwierdzenie, dosadny statement. Zobaczymy, jak tutaj nowe wydawnictwo Chrisa Harmsa się rozwinie, bo być może jest to zapowiedź czegoś nowego. Jak chcecie ten singiel w propozycjach, to napiszcie mi go w formularzu. A ja teraz wam gram Without Warning, wspomagani przez Chrisa Harmsa w utworze Breed. To jest 13 tydzień na liście, co oznacza, że słyszymy ten utwór już po raz ostatni w regularnych notowaniach, ale jest duża szansa, że usłyszymy też w podsumowaniu roku, chociaż tutaj to zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Póki co na 11. Breed.

oraz ostatni w regularnych notowaniach Fast Forward Charts Without Warning z utworem Breed, wspomagani przez Chrisa Harmsa. Spadają niestety z 7 na 11, ale jest duża szansa, że usłyszymy ich też w podsumowaniu roku. Pierwsza dziesiątka przed nami. I otwierają ją niestety z dużym spadkiem, bo to aż 6 oczek w dół z 4 na 10. Bring Me The Horizon z utworem The Humanized to zdecydowany nasz weteran listowy, bo oni są z kolei 12 tygodni na liście, więc jeszcze przez tydzień na Bring Me The Horizon można głosować i jeśli zagłosujecie, a podejrzewam, że zagłosujecie, bo teraz jeszcze są wysoko, jeszcze ich w przyszłym tygodniu usłyszymy. Za to już wspominałem, że Slipknot wyruszą w trasę koncertową. Niestety, taka kolej rzeczy, że będą koncertowali w swoich rodzinnych stronach. Tam za wielką wodą będą koncertowali w Ameryce. Zaczną od 16 lipca w Waszyngtonie. I między innymi razem z nimi będą występować też Bring Me The Horizon. Chyba nawet z tego co widzę, to na całej trasie koncertowej. Tak, a na niektórych koncertach też Motionless in White, na niektórych Lamb of God, na niektórych Vended, na niektórych Kublai Khan, więc tutaj dużo ciekawych zespołów razem z grupą Slipknot na scenie stanie. Dużo tam ostatnio było zmian personalnych, więc zobaczymy teraz, jak te koncerty im wyjdą. Jak się kiedyś wybiorą do Europy, jeszcze do Polski na przykład też, to postanowię się chyba wybrać. A póki co The Humanized dzisiaj z 4 na 10.

0: Bring Me The Horizon z utworem The Humanized to niestety spadek z 4 na 10 po 12 tygodniach na liście. Tak jak już mówiłem, Bring Me The Horizon zagrają na trasie z grupą Slipknot i to na całej amerykańskiej trasie. Ciekawe, czy na europejskiej też, jeśli się w ogóle taka odbędzie. Na razie to tylko wiemy, że w lipcu się odbędzie koncert na Wembley w Londynie, ale cała wiosna tutaj jest jeszcze wolna z tego, co patrzyłem w terminarz grupy Slipknot. Więc może tu się coś wydarzy. Na miejscu 9, teraz 9 przed nami. Patrzę jeszcze, czy coś może napisaliście na Facebooku, ale potem spojrzałem na Facebooku, że mamy pozdrowienia od zespołu Póki Co. Może nawet zaraz mi się nie uda zapuścić. Uwaga. Jednak pierwsze koty za płoty. Chwila, moment jeszcze. Teraz.
1: Pozdrawiam słuchaczy Fast Forward Chart.
0: Tak, to właśnie takie pozdrowienia dostaliśmy od grupy Póki Co. Widać je u nas w komentarzach. No, pozdrowienia przekazane. Udało się. Bardzo miło zawsze dostać. A teraz mogę ogłosić, że z 13 na 9 po 2 tygodniach na liście, ale 4 oczka do góry, utwór Po Co Ci awansuje u nas.

0: algorytmem. Za rzeczami wciąż uprawiasz gonitwę. A nowcy lepiej wiedzą, czego ci potrzeba. Głupot chłamu i igrzysk, lecz na pewno nie chleba.
1: Z 13 na 9, póki co z utworem Po co ci? Tutaj wspomagał ich Jerzy Styczyński, czyli gitarzysta grupy Jam, a nowy album dostaniemy 13 listopada. Przynajmniej taka data jest zapowiedziana pod utworem na YouTubie. Po co ci? A jak się będzie nazywać nowa płyta, tego jeszcze nie wiemy. Tutaj czekamy na informacje. A też, może jeszcze też ogłoszę póki co majówkę, bo przecież też jest zapowiedziana. I nie będzie w maju, będzie w grudniu. Taka nietypowa majówka w grudniu. W Voodoo Clubie 5 grudnia 2026 roku zagra kilka zespołów. Między innymi też razem z Póki Co zagrają Tabula Rasa, Obywatel X i Rota Lithium. Tabula Rasa kojarzę z niektórych utworów, ale nie było na liście z tego co pamiętam. Obywatel X i Rota Lithium to poznam. No mam nadzieję, że wy też, bo to 5 grudnia będzie można się wybrać do Voodoo Clubu. Serdecznie zapraszam, serdecznie polecam. 5 grudnia, grudzień w ogóle się mocny koncertowo szykuje w Warszawie, bo chyba nie mam weekendu bez koncertu. Takie mam plany, więc to będzie intensywny grudzień. 8 miejsce przed nami, a na miejscu 8 właśnie teraz najwyżej notowana nowość. Wasze głosy tutaj wywindowały utwór grupy Antidotum, który nazywa się Wilki. Dzięki waszym głosom zadebiutował na miejscu 8.

Nowość na miejscu ósmym, zespół Antidotum z utworem Wilki. Najwyżej notowana nowość w 2018 notowaniu Fast Forward Charts. Tomasz pisze, że cieszę się, że numer się podobał, nie zwalniamy i prosimy o kolejne głosy. No, Tomasz z zespołu właśnie Antidotum prosi. No, wydaje mi się, że głosy oczywiście przyjdą, bo jak widać nawet dzisiaj udało się zabrnąć na miejsce ósme, ale jednak mimo wszystko 7 utworów było wyżej. I co to za 7 utworów? To już za chwilę będę odsłaniał te karty. Jest godzina 20:17, więc tak jak myślałem, do 20:30 pewnie się nie uda audycji skończyć, ale mam nadzieję, że i tak będziecie tutaj ze mną. A jeśli nie, no to rozumiem, no bo jednak do 20:30 audycja zwykle trwa. Widzę, że tutaj ogłoszenia festiwalowe się już zaczynają i na przykład w 2027 roku zespół Architects wystąpi na Rock for People w Hradec Kralowe, więc już tutaj pierwszy punkt festiwalowy zaznaczony. Z polskich festiwali rockowych to Faith No More zostało ogłoszone na przykład na Mystic Festiwalu. Zobaczymy, może i architekci się tam pojawią. Wszystko się może zdarzyć, ale póki co w Polsce zagrają z grupą Korn. 17 listopada w Tauron Arenie. Może jak koncert będzie sukcesem, to potem i na Mystiku. Bardzo bym sobie życzył takiego ogłoszenia. Z 12 na 7 Machine.

0: I just wanna believe.
1: Z 12 na 7 awansują Architects z utworem Machine, a tak jak już wiemy, wystąpią na Rock for People w przyszłym roku, w tym roku na przykład jeszcze w trasie koncertowej z zespołem Korn. Więc mam nadzieję, że będą wpadać panowie do nas częściej, przynajmniej do Polski. To zobaczymy, jak to będzie. 6 utworów do końca zostało i na miejscu 6 tutaj czekaliśmy z tą zapowiedzią. Największy awans w 2018 notowaniu Fast Forward Charts, a trasą strzał w dziesiątkę zespół świętuje dziesięciolecie swojej działalności. W tym tygodniu wystąpią w Kaliszu w ten piątek, a potem jeszcze następne koncerty w Jarosławiu, to będzie 16 października i w Ostrowcu Świętokrzyskim to 17 października. A dzięki waszym głosom rotacyjny celebryta awansuje z 16 na 6.

Ale celebryta się może dzisiaj poczuć bardzo dobrze, bo koniec listopada awansują z 16 na 6 po 4 tygodniach na liście. Koncerty najbliższe już wymieniałem. Mogę jeszcze tylko przypomnieć, że najbliższy w Warszawie z kolei to 4 grudnia. Usłyszymy się z grupą Koniec Listopada w klubie After Dark, a razem z nimi zagrają jeszcze dwa zespoły. Lota, który swego czasu graliśmy na liście, ale też Luora. Tego akurat nie graliśmy. Może jeszcze będzie okazja. 5 utworów do końca. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj oczywiście ciągle nasłuchuję, ciągle patrzę na wasze komentarze i czekam. A mogę zapowiedzieć też dalszą część trasy grupy Defyard. Po premierze ich najnowszej płyty Here and Now wyruszyli w trasę koncertową i w tym tygodniu będą w Leśniczówce w Chorzowie, to 9 października, czyli w piątek, a w sobotę w klubie Żaczek w Krakowie, a jeszcze następny koncert to także klub After Dark w Warszawie 24 października. What I Feel Inside dzisiaj jest 6 na 5.

szóstego na piąte awansują Defy Art z utworem What I Feel Inside. Po 6 tygodniach na liście dzisiaj oczko do góry. 4 utwory jeszcze będziemy dzisiaj grać, a już przekroczyliśmy 20:30. Ale widzę, że jeszcze jesteście, więc mam nadzieję, że zostaniecie do końca, żeby zobaczyć kulminację dzisiejszego notowania. Póki co na miejscu czwartym, mamy grupę Jenaj. W tym tygodniu grali w Nowym, w Centrum Kultury Zamek. W przyszłym tygodniu wybierają się do Częstochowy, do muzycznej mety. Tam właśnie zagrają Jenaj, między innymi pewnie utwór Paralyzed, który dzięki waszym głosom jest już 11 tygodni na liście i awansuje z 5 na 4.

z 5 na 4 awansują Yenai z utworem Paralyzed. 11 tygodni są już z nami na liście. No i dzisiaj na miejscu 4. Trzymają się dalej wysoko, panowie. A najbliższy koncert zagrają w Częstochowie w Muzycznej Mecie. Pierwsza trójka przed nami właśnie. I na pierwszej trójce mogę już zapowiedzieć, że będą zmiany. Już na początku mówiłem, że dzisiaj żaden z utworów nie zachował swojego miejsca sprzed tygodnia. No i dlatego też mamy zmianę na numerze 1, bo poprzedni numer 1 wylądował na miejscu 3. Utwór Rany grupy Sarang. Tak właśnie debiutowali wysoko, bo aż na miejscu 1. No dzisiaj musieli komuś ustąpić. Jeszcze zanim zagram utwór, to widzę, że tutaj Sarang mają trasę koncertową. Najbliższy koncert zagrają 9 października w ramach Zero Tour razem z zespołami DVV, ich jeszcze nie kojarzę, i zespołem Snowblind, który tutaj mogę powiedzieć, że zapowiada nowy utwór na 22 października, bo przewinęła mi się w tym tygodniu taka rolka, więc coś czuję, że się zainteresuje. A póki co gramy Rany grupy Sarang, dzisiaj niestety z 1 na 3.

Z pierwszego na trzecie dzisiaj spadają Sarang z utworem Rany. Wcześniej w sumie zauważyłem, że panowie Sarang być może nas dziś słuchają, bo odznaczyli się na liście obecności, więc pozdrawiam serdecznie. No i proszę się na razie nie martwić tym spadkiem. Jeszcze gra tutaj trwa. Jeszcze 12 tygodni, nie, 11 tygodni możecie grać na liście, bo to drugi tydzień właśnie. Szybko się tutaj skorygowałem w obliczeniach. facebook.com/fastforwardcharts. Jeszcze dwa utwory, które wyprzedziły dzisiaj grupę Sarang na liście. Utwór Rany, bo oni dzisiaj z pierwszego na trzecie. Podejrzewam, że stali słuchacze to się mogą spodziewać, które z dwóch utworów zostaną, ale w jakiej kolejności? Tego jeszcze tutaj nie wiecie. Za chwilę wszystko będzie jasne. Na miejscu drugim, z trzeciego, awansują Blind Channel. Dzisiaj także Blind Channel z nową propozycją Into the Void. To fani fińskiej grupy będą mogli zagłosować na dwa utwory, jeśli oczywiście obydwa im się podobają. Bo Into the Void w propozycjach, a Diana dzisiaj po 7 tygodniach na liście z trzeciego na drugie.

Blind Channel i Diana to z trzeciego na drugie po 7 tygodniach na liście awansują panowie z Blind Channel u nas. Zobaczymy, czy będzie kiedyś numer jeden, bo jak widać walka o szczyt jest tutaj naprawdę mocna i zagorzała, ale tutaj wszystko się może zdarzyć. To już nam został tylko numer jeden. Widzę, że tutaj już powoli i Ania i Cornelia zgadują powoli, kto dzisiaj na pierwszym, a ja to za chwilę oficjalnie ogłoszę, ale najpierw powiem, że to było 1018 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Prowadziłem je ja, czyli Konrad Maciąg, również je realizowałem. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną do samego końca i byliście i byłyście w zasadzie, bo i słuchaczki przecież też mamy, a warto tutaj feminatywy podkreślać. Więc dziękuję wszystkim, którzy mnie dziś słuchali. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, że listy wam się słuchało wyśmienicie i wszystkie utwory, na które dzisiaj głosowaliście, dzisiaj były wysoko, a jak były nisko, to głosowanie za chwilę będzie można dosłownie zacząć, bo właśnie wrzucam nowe notowanie na stronę fastforwardcharts.com. Głosowanie właśnie za chwilę wystartuje. Już patrzę, że strona mi się odświeża i jest. Dzisiaj już formularz zaktualizowany na czas. Mamy 5 nowych propozycji, 25 utworów, które wybraliście do dzisiejszego notowania. No i z drugiego na pierwsze awansował Hokka i Lost Society i jeszcze UC z The 69 Eyes na perkusji z utworem Vampire. Po tym, co się działo na Instagramie, swoją drogą przypominam też, że Fast Forward Charts ma Instagrama, dokładnie Fast Forward Charts, tam trzeba napisać i się wtedy wyszuka, ze znanym logo między innymi z Facebooka. Co się działo na Instagramie w tym tygodniu po opublikowaniu ostatniego notowania, to naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem. Właśnie duże zainteresowanie ze strony fanklubów Hokki, ze strony fanów Hokki. No i tutaj już nawet Ania mi napisała, że Sam Joel nawet opublikował wyniki ostatniego notowania, na którym Hokka na miejscu drugim, wtedy jeszcze na pierwszym zespół Sarang. W tym tygodniu zobaczymy, czy również będzie taka radość. Przy okazji zachęcam do śledzenia mojego Instagrama, tam też oprócz listy wrzucam także relacje z ostatnich koncertów, relacje z koncertów piątkowych już wrzuciłem, relacje z sobotnich koncertów, o których dzisiaj opowiadałem, wrzucę pewnie jutro, zobaczę, czy mi się uda. Mam nadzieję, że uda się wrzucić jak najszybciej. Ale po tym, co się działo ze strony fanów właśnie ze projektu zespołu Hokka, to tak myślałem, że dzisiejsze notowanie skończy się właśnie w ten sposób. Vampire po 3 tygodniach na liście dzisiaj awansuje z drugiego na pierwsze, a ja wam mówię do usłyszenia za tydzień. Słyszymy się w niedzielę o 18:00. Do usłyszenia za tydzień i cześć.

0: na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą, aż 20-minutową, wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo, 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj jest tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiorek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsówką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany przez bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze, takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. To jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładał uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale nie jest to taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszech w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy właśnie porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie w okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. A jakby od tego początku porywania młodych ludzi, to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę, więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
0: Ja myślę, że... tak, dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. I nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, to naprawdę mega warto wejść ten film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować, oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłbym do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobało.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów. Które panowie tam przedstawiali.
4: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy biograficznie, Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka. No tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
0: Tak. Tak graniczyło to z cudem. I to jest też o tyle śmieszne, że w ogóle ciekawe, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu. I jakby się wtedy sklepy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 1978 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle to jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czym społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie. I w ogóle jakoś nie udostępniono scenariuszy tego filmu w pełni. Na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan. Sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną. I uwaga, postacie wcielające, osoby, aktorzy wcielające się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania może, czy nie powinien moim zdaniem tutaj wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejść się do innych aktorów, no nie wiem.
2: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
5: Niektóre są.
0: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia no nie są wybitne.
2: Tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym sensie, żeby po prostu pokazać tylko taką najgorszą część tego, co przyswajał te osoby i jakoś właśnie wzbudzić te kontrowersje i po prostu mam wrażenie, że to jest ciekawy film do obejrzenia, żeby po prostu odhaczyć go z listy i mieć jakąś taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie takim bardzo dobrym filmem, to tak nie wiem, nie powiedziałbym
0: też
2: chyba.
0: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
2: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
0: No potem mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła ta postać, ale współcześnie mamy Larsa von Trier'a, tak, który też podobnie, ale to co innego.
5: No, Lars von Trier to też... Nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby w wartościach te takie, które można analizować, jakoś to mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć. Ale mi się właśnie wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, no to mi się wydaje, że jak najbardziej i to jest już jakby z samego takiego jakby z tej takiej samej racji bytu filmu, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu i to nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuje dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film no wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku i to też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir i tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi autorami. Więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest powiedzmy na jakimś poziomie typu, nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc. Albo no właśnie wracając do tego Larsa von Triera, no nie wiem, mi się przypominają te filmy, saga, znaczy duologia Nimfomanka, która też no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już tak schodzi. Na tak niski poziom i właśnie tam też coś takiego mi się wydaje von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
2: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie i te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam będą więzione, jest czytana taki zbiór po prostu pewnych zasad. Jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
4: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego, ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy i zdjęcia, i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby de Sade mógł to tak przekazać. I ten kodeks, może wszystko, no
0: to jest... Są rozdziały części.
4: Są rozdziały części, no tak, tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad, tam część po prostu... Tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
5: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem Komunistycznej Partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
4: Tak, ale też jakby no, o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, no wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne. Młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we Władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak? Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców w zasadzie, jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, no, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego, on właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, no, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego no, spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
0: Tak, tutaj jeszcze wtrącę może, nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego. I tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią utorowania ciała w rękach władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo jak rebutonazizm. A do tego powiedział, konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak, tutaj mówię.
2: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych Stanach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia, jak taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się tak ją idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić.
0: Uformować
2: właśnie. I mam wrażenie, że w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak, chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
5: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości. No przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim, no jakąś taką, nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, wynoszenie tego na piedestal jest wzięte w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami. I to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na chociażby na młodzież, na cielesność, ale też jest takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie, no właśnie odrzucające takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo, jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
4: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętam to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców, był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak? Że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu i właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji. Jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo, wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze miał jakieś tam ambicje po prostu komentarza polityczno-społecznego.
5: Zawsze był przekaz społeczny.
4: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no, tak nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film no dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie, nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
5: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu

0: we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć. Jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film, no, poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny. Tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii. Ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka, no, tak samo odrzucająca jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła. Jakby wszystko było to już, nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi. Więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego, tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
1: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest. I jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
0: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak, no, dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że te takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
2: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. Co ciekawe, też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutny, totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia, tak? Mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. No podobnie w tym systemie faszystowskim, w tej alegorii Pasoliniego, jesteśmy zamknięci w posiadłości. Działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady, każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna, a jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm, nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku, może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokument,

0: totalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
1: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny. My się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
0: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu komentowania. No ja tak szybko wrzucę, jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, no, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing, jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych, no ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
2: Dobrze, tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przyjąłem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Landsmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady i po prostu toczy tam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie, to myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no, nie wiem.
3: Tak. Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej, że jakby nie ma takich masowych idei, ale i właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby, albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos strefy interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
0: Właśnie, do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny, bo rzeczywiście to co Jędrek powiedział, no strefa interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę, który miał być tak właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego po
1: prostu. Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
0: Prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu takiego trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że On miał konwencję komediową, tak? Jakby skupiał się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak, tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze, nie?
2: Tak, teraz Putin, prawda? To...
0: Teraz Putin, tak? Putin... Ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W Strefie Interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
3: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Wag the Dog z 1997 roku.
1: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem, tak dwa dni temu.
3: Tak, to jest taka satyra, taka no czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
1: Ja dwa dni temu.
3: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
1: Tak, jest skandal polityczny, tak, że skandal... jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca. Tak, tak. Nieletniej dziewczyny, więc...
3: I właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
1: Bo
3: żeby...
1: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
3: Tak, tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii, i po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
1: tak,
3: domy i
1: tak dalej.
3: Tak, po prostu
1: fingują całą wojnę z Albanią.
3: Tak, fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robią piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby, a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
1: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, jeszcze tak, tam później tak. okazuje być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy na właśnie na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo z serca, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przyszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim, czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness, to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i takie jakieś takie absurdalne i no czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi opowiedzieć tej swojej historii bez tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Fargeet z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla, no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne do tego jak wyglądasz, jak się prezentujesz na tym właśnie jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Coraline Fargeet, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do właśnie do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta no komedia, która jakby no też szczerze powiedziawszy jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no słynny Videodrom, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
3: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne, a propos krytyki idei, i to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mm-hmm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio. Jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, wieś, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, Tak po prostu gdzieś tam i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
1: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
3: Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
1: A, okay, bo to jest z poprzedniego roku.
3: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, no żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina jest, idzie w płacz po prostu i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kina Roczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi w nocy ludzi nocy trochę można powiedzieć. Też takich bardzo zagubionych w tym. Najmocniejsza chyba scena to była jak woziła prostytutkę i się pytała, czy jakby czy lubi pracować, czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej. To było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie no, pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
0: Mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie. To jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu, Paula Verhoevena, który jest jakby, no właśnie, otwartą krytyką faszyzmu, ale no ja miałem straszne refleksje tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe, amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie, jedna w zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, które jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no jest pewna konwencja, po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie A propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieście, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne. Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal no, jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridiculuje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
3: Jeszcze taki film Black KKK Klansman. Też, tak samo. Też.
1: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł, jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
2: Dobranoc.
1: Julian Stosio.
0: Hej, dzięki, cześć.
1: Jędrzej Gąsiorek.
3: Dzięki, dobrej nocy.
1: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify, na podcaście Na Ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u Na Ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej. Do usłyszenia.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

0: zaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W
1: no ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

nie mów mi nikomu o tym, jak szorstki.

just like me. Present company, excluded in the night. Present